0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.
1: Szabi. Szabi. Szabi. Szabi. Szabi. Szabi. Szabi.